0: Рація. Рація.
1: Pierwsze półgodziny naszej programy już za nami, już nawet dwie chwiliny pośle połowy godziny. A to czas na to, jak wskazać krychu bolsz pro nadworje. Ale co tu gawaryć? Doma już to sami baczycie za bekną. Сегодня u drugiej połowie dnia u polsko-białoruskim pamierzy budzie i szoł do

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.